Anzi zwa jaja chaizvo. Aflex unopedza kani? Unopedza wangu iwe. Ashuwa shuwa here. Kuti pepepe duere. Ateta tauya wangu.